0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Polish listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
1: Radio Poland, the external service of Polish Radio.
2: Przed mikrofonem Halina Ostas. Witam Państwa z Warszawy i zapraszam na godzinne spotkanie z Polskim Radiem dla Zagranicy. Kilka słów o naszym programie. Dziś w magazynie Widziane z Polski dużo miejsca poświęcimy obradom 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Polskę reprezentował na niej prezydent Karol Nawrocki. Był tam także wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podczas obrad doszło również do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Szczegóły tego spotkania już za chwilę. W kartce z kalendarza przypominamy, że 50 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników. Pierwsze opozycyjne ugrupowanie w PRL, które jawnie przeciwstawiało się represjonowaniu obywateli przez władzę. Była to jedna z najważniejszych organizacji opozycji przedsierpniowej. Z czasem KOR stał się intelektualną i organizacyjną podstawą dla niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Uniwersytet Warszawski zorganizowały studia podyplomowe Nowe Media w Organizacjach Polonijnych. Uczestniczyli w nich dziennikarze polonijni z całego świata. W naszym programie opowiedzą o swoich doświadczeniach. Tyle tytułem zapowiedzi. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami.
3: Polskie Radio dla Zagranicy, radio dla Polaków na całym świecie.
2: Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Takie komentarze dominują po spotkaniu prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Obaj przywódcy rozmawiali przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Głos ma Katarzyna Seman.
4: Temat spotkania to wojna, ewentualne rozwiązania pokojowe i wzajemne rosyjsko-ukraińskie ataki powietrzne na obiekty energetyczne. Prezydent Trump wyraził przekonanie, że wypracowanie porozumienia kończącego wojnę jest możliwe. Podkreślił wysokie morale i umiejętności ukraińskich żołnierzy oraz ich przywództwa. Prezydent i ja musimy znaleźć rozwiązanie i myślę, że to się stanie. Naprawdę wierzę, że tak się stanie. Nasze relacje są bardzo silne, również relacje z Europą są bardzo silne. Widzieliście zresztą, co stało się z Grenlandią. To było coś bardzo wyjątkowego. Nie chcę mówić, na czym to porozumienie będzie polegać. Dużo o tym rozmawiamy również z prezydentem Putinem i myślę, że coś się wydarzy z pewnością. Odnosząc się do ukraińskich uderzeń na rosyjską infrastrukturę rafineryjną i produkcję oleju napędowego, Trump przyznał, że stanowią one poważny cios dla Rosji, ale wpływają również na wzrost światowych cen diesla. Odpowiadając na pytania o ewentualne trójstronne spotkanie z udziałem Władimira Putina, Trump zaznaczył, że wszystkie strony dążą do zakończenia wojny i powstrzymania dalszych strat w ludziach.

0: Wiem, że spotkałby się. Mieliśmy już jedno spotkanie na Alasce. Możemy zrobić kolejne. Mamy niedługo duże wydarzenie w Miami, szczyt G20. Ale wiecie, on się spotka. Jest gotowy do spotkania. Chciałby zobaczyć koniec tej wojny. Myślę, że obaj chcą końca wojny. Szczerze mówiąc, nadszedł już czas. Ginie mnóstwo ludzi, a oni tego nie chcą. Myślę, że obaj chcą zakończenia tej wojny. Na późniejszej konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski potwierdził swoją gotowość do spotkania z Putinem. Jak dodał, podczas rozmowy z Trumpem przekonywał go, że Putin będzie przede wszystkim mówił o zakończeniu wojny, ale nic nie będzie robić. Ukraiński prezydent poinformował, że podczas spotkania z Trumpem omówił kwestię zawieszenia broni w obszarze infrastruktury energetycznej oraz możliwości zakończenia wojny z Rosją. Kijów jest gotowy na każdy format takiego zawieszenia broni, jednak nie było mowy o jednostronnym wstrzymaniu przez Ukrainę ataków na rosyjskie rafinerie. Rozmawialiśmy o zawieszeniu broni w sektorze energetycznym. Nie chcemy wchodzić w szczegóły. Jesteśmy gotowi na taki krok. Format nie ma znaczenia. Jeżeli nie chcą, abyśmy atakowali ich rafinerie, jesteśmy gotowi, pod warunkiem, że oni nie będą atakować naszego systemu energetycznego, sieci elektrycznej, ciepłowniczej i dostaw wody. Chodzi o zasadę. Wy nie atakujecie tego, a my nie atakujemy tamtego. Jesteśmy gotowi na pełne zawieszenie broni dotyczące całej infrastruktury energetycznej. To nasza propozycja. Nie znam stanowiska Rosji, ale mam nadzieję, że Amerykanie znajdą sposób, by doprowadzić ich do jakichkolwiek negocjacji. Donald Trump, zapytany o możliwość podjęcia produkcji systemów obrony powietrznej Patriot bezpośrednio na Ukrainie, potwierdził, że temat ten jest przedmiotem rozmów obu delegacji. Zełenski potwierdził natomiast, że Ukrainie na tym bardzo zależy. Rozmawialiśmy także o nadchodzącej zimie. Niezależnie od negocjacji musimy się do niej przygotować. Jeżeli przyjdzie nam spędzić zimę w warunkach wojennych, nie będzie łatwo. Z tego powodu prosimy stronę amerykańską o dwie rzeczy. Zimowy pakiet rakiet do systemów Patriot. Istnieje ich ogromny deficyt, odczuwalny dla wszystkich, w tym dla USA. Amerykanie rozumieją skalę naszych potrzeb. Pracujemy również z innymi krajami, ale to Stany Zjednoczone pozostają w centrum uwagi. Kolejna rzecz to licencje i gwarancje bezpieczeństwa. Potrzebujemy parasola ochronnego oraz licencji na rozpoczęcie własnej produkcji rakiet Patriot w przyszłości. Podpisałem już kontrakt z Niemcami na produkcję. Posiadają oni licencję i produkują Patrioty. Łącznie otrzymam stamtąd 600 rakiet. Ze strony Trumpa nie padły żadne konkretne terminy dotyczące wspomnianej licencji. Nie wiadomo też, czy i kiedy amerykański prezydent może wprowadzić w życie uchwaloną przez Kongres ustawę Grahama, dającą zielone światło dla poważnych sankcji wobec Rosji. W tym kontekście Wołodymyr Zełenski skomentował ostatnie hybrydowe ataki na państwa europejskie. Działania Putina mają na celu podzielenie społeczeństw w Europie poprzez wywołanie strachu. Robi to już teraz, atakując dronami Mołdawię i Rumunię, naruszając granice Polski i Niemiec, paraliżując lotniska czy niepokojąc kraje skandynawskie. Będzie to kontynuował, dlatego ryzyko ofensywy z użyciem dronów, rakiet lub operacji lądowych przeciwko innym krajom graniczącym z Rosją lub Białorusią jest bardzo wysokie. Zełenski oświadczył, że jest gotowy na dowolny format zawieszenia broni w kwestii energetycznej z Moskwą pod warunkiem, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę Ukrainy. Jeden dzień później Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa drony z napędem odrzutowym. Celem jest m.in. dworzec główny. W pobliżu doszło już do 3 potężnych eksplozji. Wybuchły pożary. Nad stolicą Ukrainy wciąż nadlatują kolejne rosyjskie bezzałogowce.
1: Mówiła Katarzyna Seman. W sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wziął również udział prezydent Karol Nawrocki, który zabrał głos podczas sesji generalnej. Mówił m.in. o sytuacji geopolitycznej naszego regionu, w szczególności o zaangażowaniach związanych z postawą Rosji. Szczegóły w relacji Przemysława Pawełka.
2: Zakończyła się wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki pojechał do Nowego Jorku, by wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W środę przemawiał podczas sesji generalnej. Mówił m.in. o sytuacji geopolitycznej naszego regionu, w szczególności o zagrożeniach związanych z postawą Rosji. Spotkał się także z Polonią Amerykańską i środowiskiem biznesu, a także wziął udział w kilku spotkaniach politycznych. Jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać agresywnej polityce Kremla, mówił podczas swojego wystąpienia

0: na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Karol Nawrocki podkreślił, że Polska jest szczególnie świadoma konsekwencji rosyjskiego kolonializmu i imperializmu.
1: Jako przedstawiciel państwa sąsiadującego z Rosją chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec. Naszym celem jest odstraszanie i obrona. Obrona dwóch wartości, które stanowią również fundament Karty Narodów Zjednoczonych. Wolności i suwerenności.
0: Karol Nawrocki mówił też, że agresywne działania Rosji należy piętnować i nazywać po imieniu. Prezydent powiedział także, że Polska opowiada się za stabilnym finansowaniem misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent podkreślił ogromne znaczenie misji pokojowych, nawet jeśli strona polska ma zastrzeżenia do efektywności Rady Bezpieczeństwa ONZ.
1: Szanujemy dokonania Organizacji Narodów Zjednoczonych w utrzymywaniu i budowaniu pokoju w wielu zakątkach świata. Rola operacji pokojowych ONZ dla zapobiegania odradzaniu się konfliktów jest niezaprzeczalna. Polska opowiada się za stabilnym finansowaniem misji pokojowych i przyznawaniem im bardziej przejrzystych mandatów, uwzględniających również zadania związane z ochroną ludności oraz wsparciem dla odbudowy instytucji państwowych.
0: Prezydent dodał, że Polska wypełnia swoje zobowiązania dla światowego bezpieczeństwa, uczestnicząc w operacjach pokojowych ONZ, m.in. w Libanie. Przy okazji najbliższego szczytu G20 w Stanach Zjednoczonych wybrzmi głos Europy Środkowej, zapowiedział prezydent. Karol Nawrocki podkreślił, że ten region rozwija się dynamicznie oraz ma inną perspektywę i doświadczenia.
1: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu jako państwo, które rozumie zarówno wyzwania rozwojowe, jak i znaczenie stabilnych reguł gry w gospodarce międzynarodowej.
0: Szczyt G20 odbędzie się 14 i 15 grudnia w Miami. Wezmą w nim udział przywódcy 19 państw o największych gospodarkach świata, Unia Europejska oraz Unia Afrykańska. Będziemy działać na rzecz rozwiązania dwupaństwowego, Palestyny i Izraela, zadeklarował w swoim wystąpieniu prezydent. Zapewnił także, że Polska będzie stać na straży ochrony ludności cywilnej.
1: Będziemy wspierać działania na rzecz deeskalacji konfliktów, ochrony ludności cywilnej i przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz będziemy działać konsekwentnie na rzecz realizacji rozwiązania dwupaństwowego, zapewniającego pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny.
0: Wizyta w USA była także okazją do osobistych rozmów. Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o kwestiach bezpieczeństwa i gospodarczych. Do krótkiej wymiany zdań doszło podczas przyjęcia powitalnego, organizowanego przez gospodarza Białego Domu w związku z rozpoczęciem Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O tematach rozmowy prezydentów poinformował minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.
2: Rozmawiał oczywiście o kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiał też o inwestycjach, o współpracy inwestycyjnej, bowiem jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie.
0: Minister Marcin Przydacz poinformował także, że jednym z ważniejszych spotkań była rozmowa z prezydentem Turcji Recepem Erdoğanem.
2: Dotyczyła oczywiście wyzwań natury bezpieczeństwa, ale także przyszłości dialogu politycznego polsko-tureckiego, także i współpracy gospodarczej, w tym zbrojeniowej. Turcy są ważnym partnerem w ramach NATO, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy.
0: Minister poinformował, że przywódca Turcji przyjął zaproszenie do złożenia wizyty. Karol Nawrocki miał też okazję rozmawiać z następcą tronu Kuwejtu.
2: Dyskusja dotyczyła oczywiście kwestii sytuacji w Zatoce Perskiej, współpracy energetycznej, wpływu na światowe rynki energii. Bardzo otwarta rozmowa. Mamy nadzieję, że w efekcie tej rozmowy relacje z państwem Kuwait się będą zacieśniać. Będziemy mogli także i oferować Polskę jako ciekawe miejsce do rozlokowania inwestycji, a z kolei Kuwait na przykład zainteresowany jest polskimi produktami rolnymi, polską żywnością.
0: Kolejne ważne spotkanie dotyczyło udziału Polski w pracach grupy G20. Prezydent spotkał się z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Republiki Burundi.
3: Tę część programu przygotował Przemysław Pawełek. Pozostajemy jeszcze w Nowym Jorku. O unijnych sankcjach na Rosję, bezpieczeństwie regionu oraz roli Polski na wschodniej flance NATO mówił szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. Szczegóły przedstawia Katarzyna Seman.
4: We wtorek Unia Europejska dała zgodę na przedłużenie sankcji.

0: sankcji nałożonych na Rosję. Ale ceną było wykreślenie z czarnej listy dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów. Naciskały na to Słowacja, Francja i Luksemburg. Natomiast sankcje zostaną przedłużone o 3 lata, a nie jak do tej pory o 0,5 roku. Chodzi o sankcje indywidualne, czyli czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Jest na niej obecnie prawie 3000 osób, firm, instytucji oraz organizacji, a otwiera ją Władimir Putin. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha oświadczył we wtorek, że decyzja o wykreśleniu rosyjskich oligarchów Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana z listy sankcyjnej jest haniebna i nieuzasadniona, a Rosja osiągnęła swój cel. Nie cieszymy się z tego, ale to jedyny możliwy kompromis, jaki można było zawrzeć. Tak z kolei tłumaczy wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Zapewnił, że to nie precedens, który za parę miesięcy mógłby wywołać lawinę, tylko sytuacja wyjątkowa. Jak wiadomo, w Unii Europejskiej pracujemy na zasadzie konsensusu. Aby więc przedłużyć sankcje, musieliśmy iść na pewne kompromisy, ale plus jest taki, że z tego, co rozumiem, sankcje będą teraz obowiązywać przez znacznie dłuższy czas. Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami za kulisami 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ostrzegł, że rosyjska wojna hybrydowa eskaluje i wchodzi w niebezpieczną fazę. Nie chodzi już tylko o dezinformacje czy cyberataki. Działania Moskwy wykazują bezpośredni charakter kinetyczny. Cóż, to nie są tylko groźby, tylko realne ataki. Mieliśmy do czynienia z morderstwami, podpaleniami, eksplozjami w poruszających się pociągach. Mieliśmy wtargnięcia dziesiątek dronów oraz to, co uważamy za celowe wtargnięcie pocisku manewrującego, który eksplodował w Polsce. A kiedy atakują cele tuż za granicą w Ukrainie, dosłownie mile od polskiej granicy, szyby w budynkach Straży Granicznej po polskiej stronie drżą. Nasi ludzie muszą iść do schronów, ponieważ słyszą głośne syreny i alarmy przeciwlotnicze. Nasze F-16 są poderwane w powietrze niemal codziennie, bo nigdy nic nie wiadomo. Te drony lub pociski, które zbliżają się do naszej granicy, mogą wcale jej nie przekroczyć, ale to wszystko są wrogie działania ze strony Rosji. Rozumiem, że tutaj w Nowym Jorku również wykryto spisek mający na celu zamordowanie ludzi, więc rosyjska wojna hybrydowa dociera nie tylko do Europy, ale także tutaj, do Stanów Zjednoczonych. Radosław Sikorski odniósł się również do roli Polski na wschodniej flance NATO oraz gotowości do uczestnictwa w ewentualnych gwarancjach pokojowych dla Ukrainy. Przekaz jest taki, że jeśli doszłoby do rozejmu, gdyby był pokój, jesteśmy gotowi pomóc Ukrainie i dać jej poczucie bezpieczeństwa. Pierwszym obowiązkiem Polski wobec NATO i Unii Europejskiej jest ochrona naszej własnej granicy, ponieważ sąsiadujemy z Rosją. Udostępniliśmy jednak nasze terytorium do tych ćwiczeń na dużą skalę, aby zasygnalizować zarówno Rosji, jak i Ukrainie, że traktujemy sprawę poważnie. Szef polskiego MSZ odniósł się także do sytuacji politycznej w innych państwach europejskich, zauważając zmianę postaw we Francji, ale i niepokojące sygnały z Niemiec. Wydaje się, że siły nacjonalistyczne we Francji zrozumiały coś po tym, jak Putin skonfiskował francuski majątek. To więc plus, ale w Niemczech, cóż, mamy prorosyjską skrajną prawicę, która wydaje się odradzać niemiecki nacjonalizm, co budzi oczywiście nasz niepokój. Pytany o europejską drogę Kijowa oraz przyszłość samego systemu Narodów Zjednoczonych, Sikorski podsumował.
1: Mam nadzieję, że otworzymy wszystkie rozdziały, gdy tylko Ukraina spełni kryteria i gdy tylko wszystkie państwa członkowskie wyrażą na to zgodę. Myślę, że wysłuchaliśmy poruszającego przemówienia ustępującego sekretarza generalnego Antonio Guterresa, które powinniśmy wziąć sobie do serca. ONZ ma problemy, tak jak cały system międzynarodowy, ale dosłownie przed chwilą rozmawiałem z wysokim rangą polskim urzędnikiem tutaj i przynajmniej zapewniono finansowanie poza koniec tego roku. Są więc również pewne zachęty. Zachęcające sygnały, że gospodarz ONZ przyjmie bardziej przychylne stanowisko. W środę minister spraw zagranicznych wystąpił na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego przemówienie poprzedziło wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego i dotyczyło wyzwań oraz zagrożeń stojących przed światem z perspektywy naszego kraju.
2: Mówiła Katarzyna Seman.

0: Polskie Radio dla Zagranicy. Słuchajcie nas w internecie radiozagranica.pl. Na kartkę z kalendarza zaprasza Ewa Plisiecka.
1: Pół wieku temu ci, którzy po protestach doświadczyli przemocy i represji, mogli liczyć na pomoc Komitetu Obrony Robotników. 23 września minęła 50. rocznica utworzenia KOR-u. Czegoś takiego w polskiej historii nie było, żeby tak wielu zawdzięczało tak niewielu, mówił premier Donald Tusk podczas obchodów jubileuszu w Zamku Królewskim w Warszawie. Dawni opozycjoniści, przedstawiciele władz oraz goście z zagranicy wspominali tam pierwszą jawną organizację opozycyjną w PRL-u i jej wpływ na losy Europy Środkowo-Wschodniej. Komitet Obrony Robotników założyła grupa intelektualistów, by nieść pomoc prawną, finansową i lekarską uczestnikom czerwcowych wystąpień robotniczych w 1976 roku. W sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Donald Tusk nazwał członków KOR-u skarbem narodu.
2: Chciałbym, żebyście wiedzieli, szczególnie ci z was, którzy naprawdę zakładali i tworzyli tę wielką polską solidarność. Naprawdę dawali świadectwo odwadze i prawdziwemu patriotyzmowi. Bez okrzyków, bez wielkich i wzniosłych przemówień, częściej w więzieniu niż na wolności. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją.
1: Szef rządu podkreślił odwagę założycieli i działaczy Komitetu Obrony Robotników.
2: Dokładnie cały czas chodzi o to samo, o co wam chodziło. Że jeśli chodzi o sprawy fundamentalne, nic się nie zmieniło. I że trzeba być bezinteresownym wobec fali oportunizmu. Że trzeba być odważnym wobec fali tchórzostwa. Że trzeba być przyzwoitym wtedy, kiedy nieprzyzwoitość triumfuje. I trzeba głośno mówić wtedy, kiedy większość chce milczeć. I mówić prawdę.
1: 23 września 1976 roku KOR wystosował apel do społeczeństwa i władz PRL-u, którym domagał się amnestii dla skazanych i aresztowanych oraz przywrócenia wszystkim represjonowanym pracy. Pod apelem KOR podpisało się 14 osób reprezentujących różne pokolenia i środowiska. Wśród sygnatariuszy byli pisarz Jerzy Andrzejewski, poeta Stanisław Barańczak, opozycjonista Jacek Kuroń i Jan Józef Lipski, a także kapelan AK i Szarych Szeregów ksiądz Jan Zieja. Pomagali pobitym, zwolnionym z pracy i skazanym, przypomniał Lech Parel, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
3: Powołali jawny komitet, który miał bronić represjonowanych robotników i wspierać ich rodziny. Pod apelem założycielskim umieścili własne nazwiska. Jawność była ich tarczą, siłą, odwaga, solidarność i przekonanie, że krzywda drugiego człowieka nie może pozostać bez odpowiedzi. Znaczenie ich dzieła wykroczyło daleko poza wydarzenia 1976 roku. Przygotowało grunt pod narodziny wielkiego ruchu Solidarności.
1: Młodzi inteligenci prowadzili rejestr poszkodowanych, zbierali pieniądze oraz zapewniali potrzebującym wsparcie prawne i medyczne. Każdy miał swoje zadanie. Jak mówi historyk profesor Sebastian Piątkowski, KOR był znakomicie zorganizowany.
4: Szybko ten komitet dzieli się na tak zwaną grupę ursuską, represjonowanym z Ursusa. Tutaj Antoni Maciarewicz będzie tą grupą kierował przez długi czas. I na grupę radomską. Najpierw Mirosław Chojecki, a później państwo romaszewscy.
1: Zbigniew Romaszewski wraz z żoną otrzymał i przekazał poszkodowanym robotnikom całą Nagrodę Praw Człowieka amerykańskiej fundacji Aurora. Zawsze można było na niego liczyć, wspominam były opozycjonista Jan Rejczak, który czuwał nad sprawiedliwym podziałem pieniędzy.
5: Podczas rozmów z komisją rządową, to wtedy w Radomiu, pan Romaszewski przyjeżdżał, pomagał robotnikom i znał rozmiar tych krzywd. No, był bardzo dobrym naszym takim filarem w prowadzeniu rozmów, żeby ukarać odpowiedzialnych za ten protest.
1: Senat podjął w środę przez aklamację uchwałę o 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. W uchwale podkreślono, że sukces KOR-u wyrósł z mądrości jego przywódców i ofiarności współpracowników.
0: Kartkę z kalendarza przygotowała Ewa Plisiecka. Dziś w programie powiemy jeszcze m.in. o debacie oksfordzkiej młodych Polaków z Ukrainy i Białorusi zorganizowanej przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie w Lublinie oraz filmie w reżyserii Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, który został polskim kandydatem do Oscara.

0: To doskonała inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Uniwersytetu Warszawskiego, mówią dziennikarze polonijni, absolwenci studiów podyplomowych zorganizowanych przez te instytucje.
1: Andrzej Grodzki, Republika Federalna Niemiec, Bonn.
2: Sławek Kazek, MPC TV, Telewizja Społeczna z Środkowej Irlandii, Athlone.
0: Skończyli panowie studia podyplomowe, nowe media w organizacjach polonijnych zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Proszę powiedzieć, czy te oczekiwania, jakie panowie mieli, rozpoczynając te studia, spełniły się?
1: U mnie nawet te oczekiwania zostały przeskoczone. Jakby to, co dostaliśmy, przeszło najśmielsze oczekiwania. Było to nie tylko podbudowa merytoryczna, było to nie tylko dużo teorii nowoczesnej, teorii komunikacji, teorii też dziennikarskiej, ale także praktyka, ale także pokazywanie jakichś dróg porozumiewania się, pokazywanie jakichś możliwości komunikowania się z odbiorcami i co jest też bardzo ważne w kontekście dzisiejszych zmian, czyli dezinformacji, czyli jakichś fake newsów i różnych innych zagrożeń dzisiejszego świata.
2: Tak, zgodzę się tutaj z Andrzejem. Na pewno bardzo cenne było w trakcie studiów poznanie nowych sposobów komunikacji poprzez media społecznościowe, podcasty, wideokasty itd., itd. Bardzo cenne było to, że zajęcia w dużej mierze były ze specjalistami, z ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli jak gdyby tą wiedzę, żeśmy dostali w bardzo dobrej jakości, wysokiej jakości wiedzę i to się naprawdę ceni. Również poza nowymi sposobami komunikacji bardzo cenne było poznanie, jak działa sztuczna inteligencja, jak działa AI dzisiaj przy tworzeniu różnych tekstów, przy redagowaniu, wyszukiwaniu, researchu, więc naprawdę bardzo cenne studia. Polecam wszystkim, którzy chcieliby wśród Polaków być właśnie takimi polonijnymi dziennikarzami tu czy tam do zapisania się do kolejnych programów.
0: Czy w panów opinii właśnie takie inicjatywy przyczyniają się do profesjonalizacji mediów polskich, mediów polonijnych?
1: Jak najbardziej. To jest strzał w dziesiątkę. Media polonijne to jest w zasadzie, tak patrząc z mojej perspektywy, są to ludzie, którzy są owładnięci właśnie jakąś ideą, właśnie jakąś niesamowitą siłą, która ich pcha do tworzenia tych przekazów. Natomiast są to bardzo często ludzie, którzy nie są profesjonalnymi dziennikarzami. Stąd jakby tego typu inicjatywa to jest, tak jak mówię, strzał w dziesiątkę.
2: Tak, trening czyni mistrza. Trening jest podstawą jak gdyby wszelkiej działalności. Także trzeba być najpierw się wyszkolić siebie samego dobrze, właśnie przez specjalistów osiągnąć ten trening i później dalej praktykować, ale mając już te naprawdę bardzo dobre podstawy, wyuczone podstawy.
0: A jakie wyzwania dzisiaj stoją przed mediami polonijnymi?
1: Według mnie przede wszystkim jest to utrzymanie poziomu słuchaczy, utrzymanie poziomu odbiorców, ponieważ język polski i polonijne media, moim skromnym zdaniem, a jestem pesymistą, coraz mniej postrzegane są jako jakaś wartość dodana i jest po prostu zbyt duża konkurencja, która jest z Polski. Internet powoduje to, że w zasadzie dlaczego mam słuchać redakcji, która nadaje dwie ulice dalej w moim niemieckim mieście, skoro mogę posłuchać sobie programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Albo Polskiego Radia dla zagranicy.
1: To przede wszystkim. Albo youtubera, który nagrywa swoje materiały w Stanach Zjednoczonych. Stąd jakby przede wszystkim my musimy walczyć o swoją jakąś formę, wypracować jakąś taką formę, żeby przyciągać jak najwięcej ludzi właśnie na Polonię.
2: Myślę, że tutaj lokalne media polskie też grają dużą rolę, czyli jeżeli chodzi o jakiś kraj dany, no to dziennikarze polonijni, którzy żyją tam na co dzień w danym miejscu, znają realia, są najlepiej poinformowani o tym, jak działa kraj, jak działa gmina, jak działa rejon i tak dalej, kto jest kim. I oczywiście takie różne reportaże czy materiały są naprawdę bardzo wartościowe. Myślę, że takie materiały można również później, jeżeli są w profesjonalny, w dobry sposób nagrane, mogą być dzielone przez właśnie takie duże redakcje jak Polskie Radio dla Zagranicy, Polskie Radio. Także myślę, że tutaj lokalne zbieranie informacji jest również bardzo ważne, jeżeli chodzi o Polonię.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i ogromnie gratuluję tych sukcesów naukowych i uzyskania dyplomu.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Sylwia Szpak, Polskie Radio w Górnej Austrii.
4: Kasia Drucker, TIOS Theater and Opera Society, Nowy Jork.
5: Jan Rzepka, Widiopeja, Rzym.
0: Jesteście państwo absolwentami studiów podyplomowych. Nowe media w organizacjach polonijnych. W Warszawie odbywa się uroczyste podsumowanie właśnie tej edycji studiów podyplomowych. Jak państwo oceniają właśnie to, co wydarzyło się podczas państwa podyplomowej edukacji? Czy była to wiedza

0: przydatna w Państwa pracy?
1: Na pewno nabyliśmy bardzo dużo wiedzy, która przyda nam się w naszych organizacjach polonijnych, od wykorzystywania wizerunku po prawa autorskie, nowe sposoby komunikacji w związku z zmianami w social mediach, jak pracować też dużo efektywniej z sztuczną inteligencją, jak też korzystać z niej w sposób etyczny oraz który będzie szanował prawa autorskie. Mieliśmy też wykłady z komunikacji, z typografii, z przedmiotów, które mogą się nam przydać właściwie w każdej dziedzinie dziennikarstwa, od projektowania i pisania gazety po nawet reportaże wideo lub radiowe.
0: Czy w Pani opinii te studia były także przydatne w Pani codziennej pracy dziennikarskiej?
2: Bardzo przydatne, zdecydowanie, ponieważ piszę do różnych mediów właśnie w Nowym Jorku, do Nowego Dziennika, do Białego Orła, do portali Super Expressu i portalu poland.us, artykuły o różnych wydarzeniach polonijnych. I przede wszystkim na tych studiach zdobyliśmy taką wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną. Na przykład warsztat dziennikarski, gdzie musieliśmy bardzo mocno skrócić wywiad po to, żeby mieć tylko ileś znaków, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, dlatego że jeżeli wysyłamy coś na przykład do druku, to ten druk jest bardzo ograniczony ze względu na to, że są koszty i tak dalej, i tego się trzeba nauczyć. Więc to było bardzo takie wyzywające, że tak powiem, zadanie. Również mieliśmy właśnie tę sztuczną inteligencję, która w tej chwili opanowała wręcz świat, i dla nas jako dziennikarzy jest to bardzo ważne, dlatego że my jako dziennikarze polonijni musimy też zmagać się z dezinformacją, która jest tworzona przez sztuczną inteligencję, więc bardzo dużo się właśnie dowiedzieliśmy rzeczy na ten temat, jak walczyć z dezinformacją i dlaczego to jest takie ważne właśnie w głosie polonijnym. Także dla mnie te studia były bardzo ciekawe, świetnie zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, eksperci na wysokim poziomie, także w każdym przedmiocie, w którym mieliśmy, ta wiedza ekspercka na pewno nam się przyda.
3: Oczywiście potwierdzam, co moi przedmówcy mówili, jak najbardziej, i podobały mi się chyba właśnie wykłady ze sztucznej inteligencji i w ogóle bardzo dużo się dowiedzieliśmy też, na przykład jak montować, na przykład w jakich programach. Tak samo i ja nauczyłam się, ponieważ myślę, że większość z nas jest amatorami, nauczyłam się na przykład czym się różni, nie wiem, artykuł od reportażu i tak dalej, więcej takich fachowych pojęć, ponieważ tak szczerze mówiąc nie miałam o tym za bardzo pojęcia. I tak jak moja koleżanka powiedziała, prowadzili to wykładowcy, profesjonaliści, którzy jednak rozszerzyli nam ten świat wiedzy, myślę, u wszystkich, z zakresu takich tematycznych, dziennikarskich, o których też nie miałam pojęcia, bo jednak nie kończyliśmy studiów. Więc myślę, że każdemu z nas się przyda do pracy w redakcji i każdy spożytkuje to na swój sposób. Ja oczywiście też postaram się jak najbardziej w moim radiu, czyli w Polskim Radiu w Górnej Austrii, wykorzystać tę wiedzę i być jak najbardziej profesjonalną dla naszych radiosłuchaczy.
0: A zatem można powiedzieć, że była to bardzo cenna inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Uniwersytetu Warszawskiego. Rodzaj wsparcia dla dziennikarzy polonijnych.
1: Myślę, że profesjonalizacja niestety jak na razie amatorskich dziennikarzy, ponieważ nie ukrywajmy, większość organizacji polonijnych to są organizacje, które zrzeszają osoby, które mają na co dzień pracę stałą, ale robią to głównie z zamiłowania. Możemy powiedzieć nawet, że są to prawie wszyscy. Bierzmy na przykład Światowy Spis Mediów Polonijnych, gdzie ponad 80% członków są to amatorscy dziennikarze. I taki rodzaj studiów, który pozwala nam dowiedzieć się wielu rzeczy, które pomagają nam być właściwie już takimi bardziej profesjonalnymi dziennikarzami, jest niezwykle cenne, ponieważ w ten sposób możemy dać Polonii dużo wyższą jakość informacji i możemy też pokazać w Polsce, jak działa i rozwija się Polonia w każdym państwie.
2: A ja chciałam jeszcze tutaj przy okazji podziękować właśnie Polskiemu Radiu z zagranicy, że zaprosiło nas do swojego studia, że możemy dzisiaj rzeczywiście mieć taki warsztat przed mikrofonem. Tutaj właśnie mieliśmy z panią redaktor Adrianną Janiszewską warsztaty, gdzie mogliśmy nagrać właśnie nasze rolki, które będą publikowane na stronie MSZ-u właśnie jako nasz warsztat, czego nauczyliśmy się właśnie na tych studiach między innymi. Także dziękujemy bardzo.
3: Ja przyznaję się, że już miałam tutaj zaszczyt gościć w Polskim Radio. Powiedziałam, staż taki dziennikarski. Bardzo mile wspominam. Bardzo dużo się nauczyłam. Były to zajęcia właśnie bardzo profesjonalne, przede wszystkim praktyczne. Nauczyłam się bardzo dużo właśnie, jak robić rolki, jak właśnie pracować w programach audio. Wszystko to było dla mnie nowością, ponieważ ja uczyłam się

0: sama taki samouk, natomiast Ada pokazała mi więcej, co można, jak można to robić, bardzo profesjonalnie. Oczywiście były też uwagi, ale przyjęłam je, ponieważ wiem, że jestem amatorką, nie robię wszystkiego dobrze. I chciałam jeszcze podkreślić jedno o naszej grupie. Jak wczoraj usłyszeliśmy od chyba pani dyrektor, że niektórzy zaczynają studia dziennikarskie, ale nie wszyscy je kończą. Natomiast u nas, pochwalę się, nasza grupa w 100% wszyscy je ukończyli. Także brawo my.
1: Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę i gratuluję, niezwykle gratuluję tych osiągnięć.
2: Dziękujemy bardzo.
3: A słuchaczy zapraszamy jeszcze nie tylko na stronę Polskiego Radia, ale też i na stronę Polacy Światu, gdzie MSZ wrzuca bardzo dużo materiałów z różnych państw, które tworzy właśnie Polonia i na których też będziecie się mogli dowiedzieć więcej o naszym pobycie tutaj w Warszawie oraz ogólnie o wszystkich innych projektach, takich jak ten program studiów podyplomowych.
4: W historycznych wnętrzach Trybunału Koronnego w Lublinie odbyła się debata oksfordzka młodych Polaków z Ukrainy i Białorusi, zorganizowana przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Debacie przysłuchiwała się Natalia Gryszkiewicz.
5: Młodzi Polacy z Białorusi i Ukrainy debatowali na temat szkoły polskiej za granicą. Czy powinna ona skupiać się na nauczaniu języka i kultury polskiej, czy bardziej przygotowywać do działania obywatelskiego w kraju zamieszkania? Debata została zorganizowana przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie oraz dofinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa.
6: Urszula Starakiewicz-Krawczyk, dyrektorka Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. Dzisiejsza debata to część naszego dużego projektu, który trwa od 3 lat, czyli Polonijnych Debat Młodych. Takie debaty odbywają się w tym roku w 13 krajach. Zadaniem tego projektu jest właściwie podniesienie prestiżu języka polskiego, pokazanie młodzieży, że język polski może być czymś więcej niż językiem domu, że to może być też język aspiracji, marzeń i też pracy publicznej, że można się po polsku wypowiadać poza szkołą, w miejscach publicznych o ważnych tematach dla społeczności.
7: Nazywam się Elina Dziwiszek i razem z moją drużyną reprezentuję Lwów. Dla nas polska szkoła za granicą to nie tylko miejsce, w którym uczymy się języka, historii i kultury Polski, to również miejsce, które może przygotować nas do życia w kraju, w którym mieszkamy. Wiemy, jak ważna jest nauka języka polskiego i poznawanie polskiej historii oraz tradycji. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć nasze korzenie i czuć więź z Polską. Jednocześnie młodzi ludzie mieszkający za granicą każdego dnia żyją w swoim kraju. To właśnie tutaj będą później studiować, pracować i podejmować ważne decyzje dotyczące swojego życia. Dlatego uważamy, że polska szkoła powinna pomóc młodym ludziom dobrze odnaleźć się w tym społeczeństwie. Ważne jest, żeby wiedzieli, jakie mają prawa i obowiązki, gdzie mogą szukać pomocy oraz jak działa ich samorząd.
8: Oczywiście chodzi nam o dobrą młodzież, uczącą się w szkole polskiej. A tym, jakim dobrym i pomocą w życiu dla niej jest przede wszystkim nauka języka oraz pielęgnowanie tradycji. Szkoła polska przede wszystkim pomaga w nauczaniu języka i to jest bardzo ważnym aspektem, bo znajomość języka jest jedną z podstaw tożsamości. Dlaczego? Ponieważ język to znaczenie więcej niż tylko narzędzie do komunikacji. To przez niego postrzegamy świat, wyrażamy emocje i budujemy więzi między ludźmi. Język przechowuje dziedzictwo kulturowe danego narodu lub grupy. Utratę języka ojczystego, na przykład w procesie przymusujemy asymilacji, często prowadzi do kryzysu tożsamości. Ja myślę, że szkoła polska to najpierw potrzebuje mówić o kulturze i historii.
5: Stwierdziła Bożena Tołkacz, młoda Polka z Mińska. Debaty wysłuchali obecnie na sali uczniowie z lubelskich szkół, studenci, jak również eksperci. Wysłuchał jej i najbardziej znany w Polsce działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut.
9: Sama ta debata, ona zarysowała różnicę we władaniu językiem polskim i to pokazuje, jak ważne jest dla mniejszości polskiej, żeby język polski funkcjonował w państwowym systemie edukacji. To, co jest na Ukrainie i to, czego nie ma na Białorusi. I te kwestie nie do końca nawet były zrozumiane, na przykład dla strony ukraińskiej. Te dzieci nie wyobrażają sobie, że na Białorusi w całości został wycięty język polski w państwowym systemie edukacji. I te nasze dzieci, one chodzą do szkoły z społeczne po zakończeniu swoich zajęć idą do naszej szkoły i tam uczą się języka polskiego i polskiej kultury. I to też w wypowiedziach już dzieci z Mińska zarysowało się, na ile to dla nich jest ważne, jak oni doceniają to. I

0: які доброніли та й свої тези, власне, що та тож самості є дуже важливо. Вони де-факто броніли своєго вибору, того, що вони ходили на заняття язика польського, ну і зараз та наші діти так щеже, так автентичне, ну, броніли свої тези. Діти з України ходили до школи, яка є в системі панствовим, де заняття відбуваємося по-польську, і для них то є натуральне, і вони мовлять, що треба якби ще достосовувати до панства і так далі, щоб не будувати гетто. І то є натуральне з їх пункту відзення. Діти по тій стороні границі, вони мають зупевні інне досвідчення. Вони відомо, що то все може зостати забране, і як важно є заховати. Тож самості та дискусія, якби так, ну, дозволяла зрозуміти різниці, які са поміж Україною і Білорусом. Дійсно, якщо ході о квестії меншості.
1: Анна Кульма, Краковське Стоварішення Мовців. Дебата, яка се відбувала в Лубліні, була ідеальною оказією, щоб те морали, які проходять зараз пробу, które trudno jest podtrzymywać, żeby je jeszcze bardziej rozbudzić, żeby dać młodzieży taką siłę, ale też kompetencje, żeby odważniej zabierali głos, kiedy tylko mogą.
2: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Oczywiście ten język polski nie jest jeszcze doskonały, ale właśnie trzeba wziąć pod uwagę, że ta młodzież się uczy, ona się rozwija. Temat debaty był bardzo złożony, niemniej niezwykle interesujący. Co jest najważniejsze w ramach nauczania w szkołach polskich, na Białorusi i na Ukrainie? Czy tożsamość, czy obywatelskość? I tutaj oczywiście jedna i druga drużyna miały wytyczone zadania bronić albo obalić tą tezę. Natomiast najważniejsze jest to, że zarówno drużyna z Ukrainy, jak i z Białorusi w ostateczności zgodziła się co do tego, że ważna jest zarówno tożsamość, ale także postawa obywatelska.
3: Adam Pszczółkowski, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. No, bardzo ciekawa argumentacja. Oczywiście każdy ma pewnie coś wewnętrznie, tak, inne poglądy. Często musi przedstawiać w debacie oksfordzkiej nie to, co ma w sercu, tylko to, co mu zlecono w ramach takiej debaty wypowiedzieć się. To jest jedna rzecz, więc to jest pierwsza trudność. Nie zawsze mówimy to, co chcemy powiedzieć. Druga rzecz to jest też przełamanie się pewnych barier językowej. Tak? Jeżeli jest sytuacja taka, język ukraiński, język białoruski, język polski, są wszystko języki słowiańskie. Języki pokrewne, języki, w którym mieszają się pewne słówka, pewne zwroty, ale nie zawsze jest jeden do jednego. Widać, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, zarówno młodzież z Ukrainy, jak i z Białorusi, polska młodzież stara się mówić jak najlepiej w języku polskim. To jest duże dla nich wyzwanie. Oba kraje są w bardzo trudnej sytuacji. Pierwszy to jest kraj wojny, ale w kraju, w którym jest wojna, jest jednak przestrzeń dla mniejszości narodowych, przestrzeń dla szkół. Natomiast jeżeli chodzi o Białoruś, to jest dyktatura. Przecież te zmiany wielokrotnie następowały, czyli raz poluzowanie, raz dokręcenie śruby.
1: Wygrała drużyna z Białorusi, natomiast bardzo niewielką przewagą, to znaczy sędziowie zadecydowali, że werdykt będzie 3-3, natomiast publiczność 3 głosami również przeważyła szale debaty na stronę drużyny z Białorusi.
4: Mówiła Anna Kulma z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, która prowadziła debatę. Relację z wydarzenia przygotowała Natalia Gryszkiewicz. Polskie Radio dla Zagranicy, redakcja Polska. Jesteśmy na Facebooku. facebook.com/zagranica. Film Ojczyzna będzie się ubiegać o nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny. Więcej na ten temat Ewa Plisiecka.
5: Ojczyzna, polskim kandydatem do Oscara. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej, a Ojczyzna będzie się ubiegać o nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny. Swoje najnowsze dzieło Paweł Pawlikowski poświęcił relacjom niemieckiego pisarza Thomasa Manna z córką Eriką i synem Klausem. Akcja rozgrywa się w 1949 roku w trakcie podróży z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru. Uzasadnienie decyzji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłosił przewodniczący Komisji Oscarowej Jan Naszewski.
6: Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym.

0: Cannes, gdzie Pawlikowski zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera. Do polskich kin film trafił w czerwcu tego roku. Po ogłoszeniu decyzji Instytutu Sztuki Filmowej, producentka ojczyzny Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
1: Ogromne emocje, głos mi drży, ale bardzo chciałam podziękować komisji za ten wybór, który może nie był oczywisty. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę się wzruszam. Dziękuję Instytutowi za wsparcie tego filmu. Myśmy mieli wsparcie od samego początku. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie ukrywam i to nie jest kłamstwo, że cały świat czekał na tą decyzję. Ja otrzymuję pytania i telefony, czy już, czy już, czy już.
0: Ojczyzna to trzecia fabuła polskiego reżysera, która weźmie udział w oscarowym wyścigu. Paweł Pawlikowski otrzymał w 2015 roku Oscara za film Ida, a w 2019 był nominowany do Oscara za film Zimna wojna. Ewa Puszczyńska w rozmowie z Polskim Radiem powiedziała, że choć to kolejna nominacja do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, to cieszy w taki sam sposób.
1: Ogromne emocje, ponieważ to, że jest to już szczęśliwa trójka, to nie znaczy, że te emocje są mniejsze. Jestem bardzo szczęśliwa, co nie znaczy, że zmieniam swój ambiwalentny stosunek do Oscarów, dlatego że ja uważam, że zrobiliśmy wybitny film i Oscary tego nie zmienią. Ten film z Oscarem nie będzie lepszy i bez Oscara nie będzie gorszy.
0: Ewa Puszczyńska podkreśla, że siłą filmu Ojczyzna jest jego międzynarodowy wymiar.
1: Bo my mówimy na przykładzie podziału Niemiec o podziale świata i musimy pamiętać, że nasza historia, przynajmniej wojenna i powojenna, jest bardzo blisko związana z historią Niemiec. I my mamy prawo poniekąd z oddalenia, z pewnego dystansu opowiedzieć tę historię. I to, że film jest po niemiecku, że z niemieckimi aktorami, wydaje się to bardzo naturalne. W tej chwili takie kino się robi i już nikt nie mówi tylko wtedy, kiedy film jest nakręcony po polsku, to jest polskim filmem.
0: W tym roku szansę na nominację do Oscara ma też pełnometrażowy dokument Bez końca w reżyserii Michała Marczaka, który zdobył główną nagrodę Złotego Aleksandra w konkursie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Salonikach. Film to historia Daniela, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły, szukając jego ciała, a jednocześnie wciąż mając nadzieję, że jednak jego syn wciąż żyje. Michał Marczak przyznaje, że w związku z rozpoczęciem rywalizacji oscarowej czuje dużą presję i emocje.
2: Jest to niezła presja, no bo jeszcze w ogóle w historii Polski żaden pełnometrażowy film dokumentalny nie był nominowany, no więc jest ciekawe wyzwanie.
0: W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafiły na krótką oscarową listę, zaś w styczniu 2027 roku poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca.
3: Tę część programu przygotowała Ewa Plisiecka. A już teraz czas na audycję przygotowaną przez Przemysława Pawełka.
4: Gen.pl. Młodzi Polacy. Jeden język, wiele światów.
5: W październiku odbędzie się pierwsza edycja Dni Polskich Gier Wideo, czyli międzynarodowego święta poświęconego tytułom tworzonym w Polsce. Wydarzenie organizuje i koordynuje Instytut Przemysłów Kreatywnych, państwowa instytucja kulturalna podlegająca Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jednocześnie pierwszy przypadek na świecie, kiedy narodowa branża gier celebrowana jest oficjalnie na szczeblu państwowym. Współorganizatorem wydarzenia jest platforma GOG.com, która na czas wydarzenia zmieni się w kierowaną do graczy z całego świata przestrzeń prezentującą i promującą polskie produkcje. Podczas gdy Instytut Przemysłów Kreatywnych zorganizuje wydarzenia stacjonarne w różnych częściach kraju. A ja witam w studiu panów Radosława Dubisza z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Piotra Mańkowskiego z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
7: Dzień dobry.
5: A także Piotra Gnypa, reprezentującego platformę GOG.com.
8: Dzień dobry.
5: Dni Polskich Gier Wideo. Co to za inicjatywa? Skąd pomysł? O czym tak naprawdę mówimy? Bo idea jest dosyć, wydaje się, abstrakcyjna, biorąc pod uwagę, że to święto, które głównie odbywać się będzie w sieci, wirtualnie.
6: Inicjatywę tego wydarzenia należy oddać Piotrowi Gnypowi, który jako pierwszy napisał o tym, no chyba już
8: rok temu, prawie rok temu.
6: Na Twitterze. A że się tam zgadaliśmy i inicjatywa wydała się bardzo godna, słuszna i sprawiedliwa. Stwierdziliśmy, że trzeba to też wdrożyć w

0: w strukturach ministerstwa, ponieważ w świadomości wielu Polaków nadal gry wideo funkcjonują jako najwyżej rozrywka i to często rozrywka raczej niska.
1: Albo wręcz paria z kultury.
0: Dokładnie. A my staramy się pokazywać i przekonywać Polaków, że gry wideo to kultura, to sztuka i co więcej, to jest forma sztuki i kultury o unikalnej sile oddziaływania, bo łączy w sobie elementy bardzo różnych kierunków artystycznych, a dodaje do tego jeszcze unikalną cechę, czyli interaktywność. I nie ma innej formy kultury, która jest w stanie aż tak przekazywać i tak oddziaływać na duże grupy ludzi.
2: Ja bym dodał, że gry wideo są dominującą formą kultury aktualnie, a co więcej, to jest takie coś, co nam w Polsce bardzo weszło, no bo jak popatrzymy na inne dziedziny kultury, z całym szacunkiem oczywiście, no to jednak miliony osób na całym świecie czekają na polskie gry i co więcej, przez pracę wielu naszych ministerstw od wielu, wielu lat i to kultury, MSZ-u, promocje, spinanie marki Polska z grami wideo. Bardzo często ta Polska właśnie jest skojarzona już nie tylko z Oscypkiem, Ciupagą i być może Wałęsą, czy tam innym dawną postacią, ale właśnie z nowoczesnymi popkulturowymi trendami, czyli grami wideo, a wręcz nawet dzięki temu też ten aspekt soft power Polski, czyli budowanie pozycji marki staje się, bo na przykład widzimy na Twitterze pytania, czy Polska jest bezpieczna, bo tam są twórcy najlepszych gier, tak? Także
0: to
2: bardzo, bardzo miła, tak już się czyta i widać, że tymi grami wideo możemy pokazać się z najlepszej strony, a co więcej, wydaje mi się, że takie pozycje, na Cyberpunk 2077, to są w tym momencie jedne z ważniejszych tekstów kultury, które wyszły z Polski.
1: No ale właśnie, co jest w tym momencie ważniejsze? Przekonywanie Polaków, że gry są pełnoprawną gałęzią kultury, czy pokazywanie za granicą, czym Polska może się pochwalić?
0: My to de facto traktujemy na równi, bo cała akcja ma dwa priorytety. Jedne to właśnie przekonywać Polaków, którzy może nie grają albo się grami nie interesują, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, którymi możemy się pochwalić dzisiaj w kulturze. A drugie, oczywiście pokazywać ludziom za granicą, że jesteśmy z Polski, to są nasze gry, dlatego też no, od tego roku zainaugurowaliśmy taką markę, pod którą chcemy całą naszą obecność na wydarzeniach targowych organizować, czyli Video Games from Poland. Odbyły się targi PAX West w Seattle, tam już nasze stoisko było właśnie pod tą marką.
1: To powiedzmy w takim razie, co się będzie działo w ramach tego wydarzenia w październiku. Zacznijmy od atrakcji, które przygotuje Instytut Przemysłów Kreatywnych.
3: Powiedzmy sobie najpierw, że tutaj jest pewien paradoks, ponieważ tak jak już tu koledzy wspomnieli, branża gier wideo jest o tyle specyficzna, że jako branżę, jako zjawiska nie trzeba je promować. Trzeba promować konkretne jakby zjawiska, które my jako wspierający tą branżę uważamy za ważne. I my jako Instytut Przemysłów Kreatywnych w zasadzie taką działalność, można powiedzieć, międzynarodową prowadzimy już od lat, ale takie zintensyfikowanie tego nastąpiło w Osace w zeszłym roku podczas wystawy światowej, gdzie mieliśmy cały pawilon i gdzie polskie gry prezentowaliśmy publiczności z całego świata. I w zasadzie po tym była chęć zrobienia czegoś jeszcze i tym czymś jeszcze było rozpoczęte przez nas w maju taka wystawa, którą specjalnie, świadomie i z rozwagą umieściliśmy w Galerii Sztuki. To się nazywało, nazywa dalej Join the Game, 40 lat polskich gier wideo, gdzie prezentowaliśmy dorobek branży, korzenie branży i w zasadzie ten kamień węgielny, z którego branża się wzięła. Tam były spotkania też organizowane przez nas z legendami branży i to zaczęliśmy w Galerii Sztuki. Teraz przenieśliśmy do IPN-u i to dalej będzie propagowane w różnych miejscach podczas właśnie Dni Polskich Gier Wideo. Na przykład oddolna, jedyna pierwsza taka oddolna inicjatywa, że naszym wydarzeniem ktoś się zainteresował spontanicznie, konkretnie Opole i w Opolu to będzie realizowane. Jeśli pytasz, jakie jeszcze będą wydarzenia stacjonarne, to generalnie szczegółowego programu nie chcielibyśmy w tym momencie ujawniać, natomiast będą to wydarzenia, które się będą rozgrywać w różnych miastach Polski i to będą także wydarzenia, część będzie stacjonarne, ale część będzie niestacjonarna, stworzona w taki sposób, żeby w zasadzie każdy mógł, gracz, entuzjasta, czy też osoba związana z branżą, znaleźć coś dla siebie, bo to nie jest tak, że my dla konkretnej grupy ludzi to kierujemy. Chcemy, żeby to było jak najszerzej, żeby to mogli zarówno profesjonaliści z różnych aktywności skorzystać, jak i zwykli entuzjaści, zwykli ludzie, którzy zapali im się taka lampka, że o kurczę, polskie gry wideo to nie jest to, że facet strzela, biega z ciupagą albo z widłami, tylko to są historie, to są opowieści, to są bardzo głębokie często przeżycia i de facto takie rzeczy głównie chcemy prezentować.
1: Powiedzmy także, co się będzie działo na platformie GOG.com, dlatego, że polskie gry wideo mają swoją markę na świecie, są znane, lubiane, ale nie zawsze kojarzone są z Polską. Tutaj jest sporo do zrobienia. Co wy na swojej platformie, Piotrze, będziecie robili i jak chcecie tutaj właśnie zachęcać do zapoznawania się z polskimi produkcjami.
2: Nie będziemy Ameryki odkrywać, ale

0: Parę tygodni temu był nabór wśród polskich twórców gier, które będą chcieli wziąć w tej akcji promocyjnej. Zebraliśmy gry, których jeszcze na Gogu nie mieliśmy. Zgłosiło się dobrych kilkadziesiąt bardzo fajnych tytułów. I w dniach 12-22 października właśnie na Gogu powstanie specjalna strona promocyjna, na której będą zarówno największe polskie gry w promocyjnych cenach, najsłynniejsze, jak i nowe na to zespół produkcji, tak żeby będzie mieć i przeszłość, i przyszłość. Do tego chyba po raz pierwszy na świecie będzie kampania promocyjna wśród zachodnich influencerów, którzy będą mówili o polskich grach, także to nie tylko będzie nasze gogowymi siłami, ale również przy wsparciu właśnie ministerstwa i IPEK-u będzie kampania marketingowa mówiąca i pokazująca właśnie polskie tytuły zagranicznym graczom, jeszcze bardziej spinająca te gry z Polską. Co jest o tyle fajne, że mimo, że gry w Polsce nam wychodzą, są super, o tyle taki strumień uwagi, czy świata się przyda, ponieważ to, że jest dobrze, nie oznacza, że może być lepiej. Jak wszyscy wiemy, branża jest w trudnym momencie, bo jest bardzo dużo zmian. Widzimy ciągnący się kryzys, więc wsparcie na różnych poziomach, czy to administracji rządowej, czy to inwestycyjnej czy innych podmiotów, nam się po prostu brutalnie sprzeda. Cały świat dotuje swoje gry wideo i wspiera. Generalnie tam, gdzie widzimy te buzujące życiem ośrodki, to znaczy, że to dotacje i wsparcie było od dawna, począwszy od Ameryki, przez Japonię, Francję, Anglię. A my w Polsce naturalnie, organicznie sami doszliśmy do tego, że Warszawa jest jednym z największych europejskich hubów gier wideo, a Polska jest jednym z centrów światowych gier wideo, a niektóre polskie firmy dorównują tym największym, zarówno w segmentach AAA, czy tych największych budżetowych, jak i gry indie. No ale widzimy wyraźnie, że większe państwa, tak jak Niemcy, i większe wsparcie daje po prostu efekty i gdzieś ten też naturalny nasz, ten motor sprawczy, który mieliśmy, trochę potrzebuje więcej paliwa, żeby dalej być na przodzie.
1: Bo polskie gry, polskie studia mają swoją międzynarodową renomę, natomiast jak rozumiem, chodzi o akcję, przedsięwzięcie, które skonsoliduje działania, nada temu więcej siły, żeby działać grupowo, wspólnie na rzecz całej branży takiej.
2: Zgadza się i też chodzi o to, żeby zaangażować w to też inne podmioty publiczne, bo uważamy, że gry wideo są no, autentycznie naszą najlepszą wizytówką w tej chwili, jeśli chodzi o kulturę i na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych też jest zainteresowane promowaniem polskich gier i też z nimi współpracujemy, także przy Dniach Polskich Gier Wideo. Mamy nadzieję, że ta pierwsza edycja Dni Polskich Gier Wideo będzie pewnym początkiem, który z roku na rok będzie rosnąć i rozleje się po świecie.
0: A że pomysł jest trafny, pokazuje Francja, gdzie prezydent Macron sam kilka dni temu ogłosił podobną inicjatywę za rok we Francji, także Polska pierwsza na całym świecie, na pewno w Europie.
2: I też już zwróciliśmy stronie francuskiej uwagę, że my byliśmy pierwsi.
1: Czyli mówimy o wydarzeniu, które zaistnieje w październiku, ale to nie oznacza jego końca, to jest dopiero początek.
2: Wierzymy, że z roku na rok to będzie rosnąć. No chociażby podczas już wspomnianych targów w Seattle byliśmy też razem z ekipą polskich deweloperów w siedzibie Valve, czyli właściciela największej platformy sprzedażowej Steam, z którymi rozmawialiśmy o tym, żeby przyszłoroczna edycja obejmowała także wydarzenie na ich platformie i są na tak.
3: O Dniach Polskich Gier Wideo z Radosławem Dubiszem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotrem Mańkowskim z Instytutu Przemysłów Kreatywnych i Piotrem Gnypem z platformy GOG.com rozmawiał Przemysław Pawełek. I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Magazyn przygotował zespół redakcji Polskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas. Do usłyszenia.
4: Radio Poland, the external service of Polish Radio.